Praise the Lord. Oruko mi ni Esther lati Abuja. Omo ijo yin lati lori afefe ni. Ade ma wa si program na ni area 1. True mi oni oko mi fi join awon program yi because isu gbogun nigba kan o je